0: www.radiotaška.ba.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.